0: Kaj je modna, kaj je modna, tancuju pare pod akordi,
1: akordi.
0: I modna govori, svobodna,
1: svobodna,
0: pora žizni, pora.